0: SBS, a world of difference. You're with SBS Polish on mobile, online and on radio.
1: Słuchają Państwo programu SBS po polsku. Naszych audycji można słuchać przez urządzenia mobilne, w internecie i w radiu.
2: Pragniemy wyrazić nasze uznanie tradycyjnym właścicielom ziemi, z której nadajemy dzisiejszą audycję. Polski program radia SBS składa wyrazy szacunku ludom Kamaraj Gal oraz starszyznom, tak przeszłym jak i współczesnym. Wyrażamy też wdzięczność tradycyjnym kustoszom tych wszystkich ziem aborygeńskich oraz ziem wysp Cieśniny Torresa, z których słuchacie Państwo naszej dzisiejszej audycji.

Dzień dobry ze studia w Sydney. Witam Państwa bardzo serdecznie. Joanna Borkowska-Surucić. Miło mi spotkać się z Państwem w czwartek, 7 maja. Przypominam, że dzisiejsza audycja jest nadawana także w niedzielę. A oto co przygotowaliśmy. Za chwilę Agnieszka Berton przekaże Państwu przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia radia SBS. Następnie temat dnia. Rząd zapowiada nowe działania przeciw radykalizacji w internecie i inwestuje w walkę z rekrutacją ekstremistyczną online. Eksperci wskazują, że zagrożenie może pojawiać się na popularnych platformach gamingowych, takich jak Roblox, Minecraft czy Fortnite, gdzie młodzi użytkownicy często korzystają z czatów i interakcji z nieznajomymi. Po wiadomościach zaprosimy na rozmowę Doroty Banasiak z Władysławem Teofilem Bartoszewskim, sekretarzem stanu i wiceministrem spraw zagranicznych, który obecnie przebywa w Australii i który wyjaśnia, na czym polega strategia obronna Polski oraz międzynarodowa współpraca z państwami sojuszniczymi na polu obronności i bezpieczeństwa. Będą piosenki i ogłoszenia, a teraz już zapraszam na wiadomości radia SBS.

Oto przegląd najważniejszych doniesień tygodnia na dzień 7 maja przed mikrofonem Agnieszka Berton. Izrael przeprowadził pierwszy od czasu ubiegłomiesięcznego zawieszenia broni z Hezbollahem atak na południowe przedmieścia Bejrutu, co budzi obawy przed ponowną eskalacją konfliktu. Premier Benjamin Netanyahu i minister obrony Israel Katz poinformowali, że celem był dowódca elitarnej jednostki Radwan należącej do Hezbollahu. Izrael wydał również szerokie nakazy ewakuacji dla części południowego Libanu. ONZ ostrzega, że cywile ponownie ponoszą największe konsekwencje walk i dochodzi do kolejnych przymusowych przesiedleń mieszkańców. Troje pasażerów ewakuowanych ze statku wycieczkowego, na którym doszło do śmiertelnego ogniska hantawirusa, dotarło do Holandii na specjalistyczne leczenie. Jednostka kieruje się teraz na hiszpańskie Wyspy Kanaryjskie po interwencji Światowej Organizacji Zdrowia, która zapewnia, że sytuacja jest stale monitorowana, a ogólne zagrożenie dla zdrowia publicznego pozostaje niskie. Grupa protestacyjna Pussy Riot oraz ukraińskie aktywistki Femen zorganizowały protest przeciwko powrotowi Rosji na Biennale w Wenecji. To jeden z najważniejszych festiwali sztuki współczesnej na świecie. Demonstranci w różowych kominiarkach zablokowali wejście do rosyjskiego pawilonu, oskarżając Moskwę o wykorzystywanie kultury jako narzędzia wojny po inwazji na Ukrainę. Protest odbył się po rezygnacji całego jury Biennale, które sprzeciwiło się udziałowi Rosji i Izraela w tegorocznej edycji wydarzenia. Wiec zorganizowany przez neonazistów przed parlamentem stanu Nowa Południowa Walia zakończył się aresztowaniem 32-letniego mężczyzny pod zarzutem publicznego podżegania do nienawiści rasowej. Do zatrzymania doszło niemal 6 miesięcy po demonstracji z 8 listopada, podczas której około 60 ubranych na czarno osób skandowało hasła nawiązujące do hitlerowskiej młodzieżówki. Grupa twierdzi, że rozwiązała się w styczniu po zaostrzeniu przepisów przeciw mowie nienawiści po ataku w Bondi. Komisja kierowana przez Zielonych ma dziś przedstawić raport dotyczący propozycji 25% podatku od eksportu gazu. Zieloni i senator David Pocock uważają, że wpływy mogłyby wesprzeć transformację energetyczną gospodarstw domowych. Branża gazowa podkreśla jednak, że już płaci miliardy dolarów podatków rocznie. Premier sprzeciwia się obejmowaniu nowych regulacji obecnych kontraktów, argumentując, że Australia musi chronić swoją reputację wiarygodnego dostawcy gazu. Do sklepów Woolworths wracają punkty zbiórki miękkich plastików ponad 3 lata po upadku ogólnokrajowego programu recyklingu Red Cycle. Sieć poinformowała, że ponad 700 sklepów w 5 stanach będzie przyjmować m.in. opakowania po chipsach i słodyczach. Prezydent Polski Karol Nawrocki zadeklarował, że Polska jest gotowa przyjąć amerykańskich żołnierzy, jeśli administracja Donalda Trumpa zmniejszy ich obecność w Niemczech. Obecnie w Niemczech stacjonuje od 35 do 37 tysięcy amerykańskich żołnierzy. W 2020 roku Trump zapowiedział wycofanie 9,5 tysiąca z nich, zarzucając Berlinowi niewypełnienie zobowiązań wobec NATO. Część wojsk miała trafić do Polski, ale te plany nie zostały wówczas zrealizowane. Organizacje zajmujące się prawami kobiet skrytykowały weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec projektu ustawy, który miał uprościć rozwody dla par bez małoletnich dzieci. Propozycja zakładała możliwość rozwiązania małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego bez postępowania sądowego. Nawrocki uzasadnił decyzję, twierdząc, że byłoby to rozwodowe Las Vegas i zagrożenie dla fundamentów rodziny. Premier Donald Tusk ocenił weto jako niemądre, wskazując, że zmiany miały skrócić i uprościć procedury. Organizacje kobiece argumentują, że szybkie procedury rozwodowe mogłyby pomóc osobom doświadczającym przemocy domowej i ograniczyć wieloletnie konflikty sądowe. Na Podkarpaciu doszło do kolejnego groźnego incydentu z udziałem niedźwiedzia. Policja podkreśla jednak, że nie doszło do bezpośredniego ataku, a zwierzę jedynie zbliżało się do pracujących w lesie osób. Po ostatnich zdarzeniach samorząd wystąpił o zgodę na odstrzał niedźwiedzia. Kilka dni wcześniej w pobliskiej Płonnej w wyniku ataku drapieżnika zginęła 58-letnia kobieta.
Kurs średni dolara australijskiego na dzień 7 maja wynosi 2 zł i 61 groszy. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 72 centy. Przegląd najważniejszych doniesień tygodnia radia SBS opracowała i czytała Agnieszka Berton, SBS Polish.

0: A oto temat dnia i ponownie Agnieszka Berton.
1: Platformy gier online, takie jak Roblox i Minecraft, coraz częściej są wykorzystywane przez grupy ekstremistyczne jako narzędzia do rekrutacji młodych osób. W związku z utrzymaniem w Australii poziomu zagrożenia terrorystycznego na poziomie prawdopodobny, rząd ogłosił utworzenie nowego Centrum do Spraw Zwalczania Terroryzmu w Internecie. Ma ono przeciwdziałać działalności sieci terrorystycznych i ograniczać proces radykalizacji młodych Australijczyków. Od czasu popularyzacji brutalnych i realistycznych gier wideo, krytycy ostrzegają, że mogą one sprzyjać wzrostowi przemocy i agresji wśród graczy. Jednocześnie liczne badania naukowe nie potwierdzają tych tez. Mimo to platformy gier online są coraz częściej wskazywane jako przestrzenie, które mogą być wykorzystywane do radykalizacji. Helen Young z Deakin University, zajmująca się badaniem gier wideo i ideologii ekstremistycznych, podkreśla, że same gry, nawet te zawierające przemoc, nie prowadzą do radykalizacji. Jej zdaniem jednak technologie, na których działają, mogą być skutecznie wykorzystywane przez grupy ekstremistyczne jako narzędzia wpływu i rekrutacji.
2: Gaming as a kind of ecosystem that's made up of...
1: Gry jako pewien ekosystem obejmujący platformy cyfrowe były bardzo skutecznie wykorzystywane przez brutalnych ekstremistów. Dzieje się tak częściowo dlatego, że infrastruktura cyfrowa, taka jak platformy społecznościowe typu Discord czy Twitch, a także komunikacja w grach, jest bardzo trudna do regulowania. To jedno z wyzwań o charakterze technologicznym. Te systemy komunikacji są projektowane tak, by trudno je było kontrolować i nadzorować, dlatego ekstremiści potrafią to wykorzystywać. Na początku i w połowie lat 2010 popularność platform gier online, takich jak Roblox, Fortnite i Minecraft, gwałtownie wzrosła. Dziś każda z nich przyciąga dziesiątki milionów aktywnych użytkowników dziennie. Te gry typu Open World dają graczom dużą swobodę tworzenia i modyfikowania rozgrywki według własnych pomysłów. Po opracowaniu własnych strategii, środowisk czy nawet wyglądu postaci, użytkownicy mogą zapraszać znajomych do wspólnej gry i komunikować się za pośrednictwem czatów. To właśnie w tych przestrzeniach, w czatach i zmodyfikowanych światach gry coraz częściej dochodzi do prób kierowania młodych osób przez grupy o charakterze terrorystycznym. Dr Young podkreśla, że w przeciwieństwie do mediów społecznościowych, na tych platformach kontakt z anonimowymi użytkownikami jest czymś powszechnym.
2: Platforms like Roblox and a whole slew of other gaming platforms.
1: Platformy takie jak Roblox oraz wiele innych serwisów gamingowych dają młodym ludziom dostęp do świata na niespotykaną wcześniej skalę. To przestrzenie, w których kontakt z osobami nieznajomymi, często takimi, których nigdy nie spotkają w rzeczywistości, jest czymś całkowicie normalnym. W tym sensie zmieniły one to, z czym młodzi ludzie mogą się stykać w internecie, a jednocześnie stworzyły dla ekstremistów kanał kontaktu z nimi na skalę, która wcześniej była bardzo trudna do osiągnięcia. Organizacja Narodów Zjednoczonych informuje, że tempo rekrutacji do organizacji terrorystycznych w internecie przewyższa możliwości reakcji państw. W Europie i Ameryce Północnej dzieci stanowią 42% wszystkich śledztw związanych z terroryzmem. To trzykrotny wzrost w porównaniu z 2021 rokiem. Od wejścia w życie nowych przepisów antyterrorystycznych w Australii w 2024 roku postawiono zarzuty 31 osobom, z czego prawie 2/3 to nieletni. W związku z podniesieniem poziomu zagrożenia terrorystycznego do prawdopodobny, szef ASIO Mike Burgess podkreśla, że służby bezpieczeństwa mierzą się z nowymi i ewoluującymi zagrożeniami. Nadal jestem bardzo zaniepokojony liczbą młodych ludzi, szczególnie młodych mężczyzn, którzy ulegają radykalizacji w internecie i stosunkowo szybko przechodzą do przemocy, często bez żadnych lub z bardzo niewieloma wcześniejszymi sygnałami ostrzegawczymi. Ekstremiści, których analizujemy, z definicji są ostrożni i nieufni wobec osób z zewnątrz. Natomiast osoby, które samodzielnie radykalizują się online, często nie wykazują w świecie rzeczywistym prawie żadnych widocznych oznak, że mogą planować przemoc.

związku z obawami dotyczącymi finansowania działań kontrterrorystycznych podniesionych w raporcie przejściowym Królewskiej Komisji do Spraw Antysemityzmu i Spójności Społecznej, rząd wskazuje, że gry online i czaty stają się rosnącym źródłem ryzyka. W odpowiedzi zapowiedziano inwestycję 74 milionów dolarów w utworzenie nowego Centrum do Spraw Zwalczania Terroryzmu w Internecie. W ramach jego działalności analitycy wywiadu oraz wyspecjalizowani śledczy mają prowadzić niejawne działania w sieci, których celem będzie identyfikowanie, zakłócanie i rozbijanie sieci rekrutacji terrorystycznej oraz procesów radykalizacji online. Szef ASIO Mike Burgess podkreśla, że jeśli służby nie są obecne w internecie i na platformach cyfrowych, nie są w stanie skutecznie interweniować. Badania wskazują, że w ostatnich latach radykalizacja młodzieży online coraz częściej wykorzystuje dynamikę relacji społecznych wśród nastolatków oraz ich podatności emocjonalne i rozwojowe. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod rekrutacji, proces radykalizacji na platformach gamingowych coraz częściej nie ma spójnych podstaw ideologicznych i bywa fragmentaryczny lub zmienny. Minister spraw wewnętrznych Tony Burke podkreśla, że służby wywiadowcze zidentyfikowały 4 nowe cechy, których wcześniej nie uwzględniano w standardowych analizach kontrterrorystycznych. Te 4 cechy to coraz częstsza radykalizacja online, szybkie tempo radykalizacji, mieszane ideologie, niekoniecznie te tradycyjnie kojarzone z terroryzmem oraz wreszcie młody wiek osób ulegających tym procesom. Te 4 elementy sprawiły, że radykalizacja, którą wcześniej kojarzono głównie z fizycznymi spotkaniami, dziś coraz częściej zachodzi również w przestrzeni czatów internetowych. Centrum, które będzie współprowadzone przez ASIO i Australijską Policję Federalną, ma usprawnić działania państwa i umożliwić wcześniejszą interwencję wobec zagrożeń. Komisarz AFP Chrissy Barnett podkreśla, że wraz z rozwojem

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: W obszarze bezpieczeństwa. Dlatego istnieje realna potrzeba innych inicjatyw, niekoniecznie i prawdopodobnie nie bezpośrednio prowadzonych przez rząd. Powinny one pochodzić ze społeczności i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które wspierają młodzież, dając jej przestrzeń do zabierania głosu w sprawach własnej przyszłości, do kształtowania wartości w bezpiecznym środowisku, do pracy nad własną tożsamością i sposobem funkcjonowania w świecie, a także do podejmowania świadomych decyzji i działań w swoich lokalnych społecznościach. Na podstawie materiału Sydneya Langa z SBS News w języku polskim opracowała Agnieszka Berton, SBS Polish.
5: SBS Audio.
6: Naciśnij przycisk play, a znajdziesz swoją falę.
7: SBS Chill.
8: SBS Poppy Show. Non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi uplapt karwata hai.
11: Far from the partisan politics.
6: Wiadomości w ponad 60 językach, muzyka w twoim stylu oraz wciągające podcasty. To wszystko czeka na ciebie. Pobierz aplikację SBS Audio App.
12: sbs.com.au/audio.

Witam po reklamie. Przed mikrofonem Joanna Borkowska-Surucić i zapraszam do wysłuchania dalszej części programu. Za chwilę zaprosimy na rozmowę Doroty Banasiak z Władysławem Teofilem Bartoszewskim, sekretarzem stanu i wiceministrem spraw zagranicznych RP, który obecnie przebywa w Australii i który wyjaśnia, na czym polega strategia obronna Polski oraz międzynarodowa współpraca z państwami sojuszniczymi na polu obronności i bezpieczeństwa. Ale zanim usłyszymy rozmowę Doroty Banasiak, piosenka, zespół Perfect i autobiografia.

0: Za chwilę rozmowa Doroty Banasiak z Władysławem Teofilem Bartoszewskim. Oddaję mikrofon Dorocie Banasiak.
1: Minister Władysław Bartoszewski przebywa obecnie w Australii z wizytą. Witam pana serdecznie.
2: Dzień dobry panie, witam państwa.
1: Panie ministrze, zacznijmy od właściwie ważnego wydarzenia dla Australii, jak i dla Polski. Co było powodem decyzji powołania polskiego attaché do spraw obrony w Australii?
2: Zacieśniamy nasze stosunki, jeśli chodzi o obronność, sprawy wojskowe i sprawy bezpieczeństwa z Australią, jako co prawda daleko od nas położonym państwem i kontynentem, ale absolutnie myślącym tak samo, jak to mówią tu w Australii, like-minded. I w związku z tym, żeby tę współpracę efektywnie kontynuować i żeby się ta wola współpracy przerodziła w konkretne osiągnięcia, potrzebujemy kogoś, kto ma przełożenie również na sprawy czysto wojskowe, bo ambasada, która zajmuje się sprawami politycznymi, ekonomicznymi, kulturalnymi i innymi, nie specjalizuje się siłą rzeczy w sprawach dotyczących obronności wojska i tak dalej. I od tego, do tego są attaché wojskowi. I bardzo dobrze, że wreszcie przyjechał attaché wojskowy z Polski do Australii i będziemy umacniać te więzi. Zwracam uwagę, że nie tak dawno temu, rok temu Richard Marles, wicepremier, minister obrony Australii, był w Polsce. Widział się z naszym wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Ja miałem przyjemność rozmawiać z nim również przez godzinę. Mamy tutaj ludzi, którzy przyjeżdżają na rozmaite dyskusje w sprawach obronności. Australijczycy dzięki tym kontaktom przesłali nam samolot wczesnego rozpoznawania typu AWACS do Polski na kilka miesięcy. Bardzo byliśmy wdzięczni za to na granicę polsko-białoruską, polsko-ukraińską. No i chcemy tę współpracę pogłębiać, a do tego bardzo się przydaje ktoś, kto się zna na wojskowości i kto ma bezpośrednie przełożenie na resort Ministerstwa Obrony Narodowej, a nie tylko MSZ.

0: Więc to bardzo dobra wiadomość.
1: W ostatnich miesiącach sytuacja geopolityczna nieco się zmieniła. Jak wiemy, trwa konflikt na Bliskim Wschodzie. Zaangażowane są w to Stany Zjednoczone i Izrael. Odbiorcą jest Iran. Na pewno to zmienia całą tak zwaną landscape polityczną na całym świecie. Skutki odczuwamy już w tej chwili. Wspomniał pan, że Australia jest takim krajem właśnie like-minded, tak jak Polska. W związku z tym, jak w kontekście sytuacji na Bliskim Wschodzie zmieniają się relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi i z Izraelem?
0: Utrzymujemy i będziemy utrzymywać bardzo bliskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi, który jest naszym największym sojusznikiem. Zgadzamy się z diagnozą amerykańską, że Europa powinna wzmacniać swoją obronność i więcej pieniędzy wydawać na obronność, ponieważ nie można, jak w ostatnich 30 kilku latach, polegać wyłącznie na obronie kontynentu europejskiego przez Stany Zjednoczone. Musimy zacząć wydawać pieniądze, musimy zacząć ponosić odpowiedzialność za własne życie. I to akurat Polska jest tutaj liderem tego trendu, bo wydajemy prawie 5% PKB na obronę i to będzie kontynuowane przez lata. Wydajemy na obronność w realnych pieniądzach tyle, że jesteśmy z 32 członków NATO, jesteśmy na 5. miejscu, jeśli chodzi o wydatki i mamy 3. największą armię w NATO już w tej chwili i co Stany Zjednoczone doceniają, w związku z tym stawiają nas jako przykład idealnego sojusznika, idealnego partnera dla Stanów Zjednoczonych. Więc nasze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi są bardzo dobre. Mamy ogromne zakupy zbrojenia w Stanach. Wydajemy na broń amerykańską w tej chwili całość tych, wartość tych kontraktów to jest 63 miliardy dolarów. Do tego oczywiście kupujemy gaz skroplony w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie zaczynają nam budować elektrownię jądrową, mamy rozmaitą współpracę i to będzie kontynuowane. I oczywiście z punktu widzenia Europy to, że Ameryka jest zaangażowana w tej chwili w walkę, wojnę z Iranem, to znaczy, że może mniej uwagi będzie poświęcała temu, co się dzieje w Europie, to znaczy na Ukrainie, ale my przyjmujemy to do wiadomości. W 2025 roku Amerykanie nie wydawali żadnych pieniędzy na zbrojenie Ukrainy. Wszystko było kupowane przez Europejczyków i akceptujemy fakt, że tak będzie prawdopodobnie w przyszłości. Natomiast Amerykanie dostarczają nam kluczowe rzeczy cały czas, to znaczy dane wywiadowcze z satelitów i ochronę, parasol nuklearny i sprzęt, który kupujemy, jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową, przeciwdronową częściowo. I to będzie z całą pewnością kontynuowane. Jeśli chodzi o Iran, ani Polska, ani nikt w Unii Europejskiej czy wśród europejskich członków NATO nie akceptuje sytuacji, że Iran może zacząć produkować i posiadać broń nuklearną. Żadne państwo tego nie zaakceptuje i to jest zgodne ze stanowiskiem Stanów Zjednoczonych.
1: Wspomniał pan o broni i sprzęcie zakupowanym przez Polskę od Stanów Zjednoczonych. Eksperci biją na alarm, że część tych zamówień, część tej broni to już jest nieaktualne, że Polska powinna więcej skupiać się na swojej własnej produkcji i skupiać się właśnie na obronie antydronowej.
0: Po pierwsze utworzyliśmy nową armię dronową i antydronową i będziemy współpracować, zaczynamy współpracować z Ukraińcami, jeśli chodzi o produkcję i szkolenia w używaniu takiej broni, ponieważ oni są najbardziej doświadczeni w tej chwili na świecie i w związku z tym my im dostarczamy pewne typy uzbrojenia, ale również chcemy od nich i bierzemy od nich w tej chwili technologię produkcji dronów, które chcemy robić w Polsce, więc jest to zupełnie oczywiste. No ale tak się składa, że Amerykanie posiadają najlepszą broń antyrakietową i Ukraina bardzo nalega na to, żeby Amerykanie taką broń im dostarczali, więc to nie jest broń, która jest stara i nieaktualna. Nie, to są najlepsze systemy antyrakietowe, są produkowane przez Stany Zjednoczone. My czekamy na nasze baterie rakiet Patriot, które zamówiliśmy w Stanach. Mamy dwie baterie, czekamy na kilka kolejnych i tak samo Ukraińcy by chcieli mieć więcej takie baterie, więc nie można mówić, że to, co robi Ameryka, jest przestarzałe. Nie, Amerykanie mają najlepszą, jeśli chodzi o jakość, mają najlepszą broń w tej chwili dostępną. Owszem, Ukraińcy mają fenomenalną produkcję dronów, chociaż też nie wszystkich rodzajów, bo drony są te, które

0: latają i drony są również te, które są naziemne. Drony są takie, które pływają po morzu i pływają pod wodą. I nie we wszystkich tych kategoriach Ukraina jest w stanie być samowystarczalna i są państwa, które niektóre z tych rodzajów dronów robią lepiej.
1: Pytanie, czy doczekamy się na ten sprzęt amerykański, skoro Ameryka aż tak wiele zużyła w wojnie na Bliskim Wschodzie?
0: Część tego sprzętu jest dostarczana terminowo. Zaczynamy dostawać helikoptery Apache, mamy 96 zamówionych. Zaczynamy dostawać pierwsze samoloty F-35, mamy zamówionych 36 tych samolotów. Prawdopodobnie mogą być opóźnienia w dostawach rakiet antybalistycznych, dlatego że Amerykanie używają ich również w innych miejscach i sygnalizują, że problemy z dostawą na czas mogą mieć rozmaite państwa, które tu je kupiły. Te dostawy nie są zagrożone, może być trochę przesunięte w czasie. Natomiast inne typy uzbrojenia Amerykanie nam dostarczają bez problemu. W tej chwili broń dla Polski jest produkowana w 15 stanach w Stanach Zjednoczonych i dajemy pracę wielkiej liczbie pracowników, bo te zakłady stały cośkolwiek odłogiem przez wiele lat, bo nie było takich zapotrzebowań, a teraz są i jesteśmy w związku z tym bardzo dobrze widziani przez 30 senatorów, którzy...
1: Czyli biznes się kręci.
0: Czy biznes się kręci, a ten biznes również się łączy z polityką, ponieważ w Ameryce jest 100 senatorów, a 30 z nim zależy, żeby stosunki polsko-amerykańskie były bardzo dobre.
1: Pytanie teraz, czy Donald Trump zdecyduje po prostu wystąpić z NATO?
0: W tej chwili nie widzimy takich zagrożeń. Prezydent Trump domagał się od europejskich członków NATO, żeby wydawali więcej pieniędzy na zbrojenia, bo nie uważał, że Stany Zjednoczone powinny być jedynym państwem, które jest w stanie gwarantować bezpieczeństwo z Europy zawsze i ciągle przez kilkadziesiąt lat. I słusznie mówi, wydawajcie więcej na zbrojenia, bo musicie sami być gotowi do walki. My jesteśmy absolutnym liderem w tym procesie. I zachęcaliśmy i zachęcamy innych, żeby dążyli naszym śladem i większość państw europejskich członków NATO zrozumiała, że nie ma czegoś takiego jak free lunch i że trzeba jednak coś robić i to w tej chwili zaczyna funkcjonować. To jest odpowiedzią na sugestie pana prezydenta Trumpa. W związku z tym nie widać żadnych znaków, jakoby pan prezydent Trump chciał się z Europy wycofywać, dlatego również Europa posiada kilka bardzo ważnych baz wojskowych amerykańskich, bez których Ameryka nie może aktywnie prowadzić polityki militarnej, jeżeli taka jest potrzeba na terenach na przykład Bliskiego Wschodu. W związku z tym to, że pan prezydent może przesunąć małe grupy wojsk. Amerykanów jest ponad 40 tysięcy w Europie, z czego około 10 tysięcy w Polsce. No więc
1: w Polsce relatywnie mało, prawda, w porównaniu z Niemcami.
0: W Polsce jest 1/4 wszystkich wojsk amerykańskich w całej Europie, a Niemcy mają bazę Rammstein, która jest największą bazą wojskową w Europie, której odtworzenie gdzie indziej kosztowałoby pewnie dużo powyżej 100 miliardów dolarów, więc nie widzę ja zagrożenia, żeby takowa baza została zlikwidowana, bo byłoby to kompletna dziura w tarczy obronnej Stanów Zjednoczonych. Natomiast my spodziewamy się dalszych inwestycji w sferze obronności również w Polsce. Amerykanie rozmawiają z nami na temat tworzenia joint ventures, jeśli chodzi o fabryki zbrojeniowe rozmaitego typu, co jest bardzo korzystne dla nas i potrzebujemy infrastruktury, budowy infrastruktury, magazynów, rurociągów i innych rzeczy, które mogą ułatwić czy umożliwić prowadzenie wojny, ponieważ jeśli magazyny i składy będą miały na przykład ciężką broń amerykańską, żołnierze amerykańscy przylecieli zajmują bardzo krótko, ale przewiezienie ciężkiego sprzętu dla brygady, dywizji czy korpusu, to już jest inna sprawa i dlatego rozmawiamy z Amerykanami o to, żeby taką infrastrukturę u nas czynić, również za nasze pieniądze. To oczywiście wiąże nas dalej z Amerykanami i bardzo dobrze nie przewidujemy wyjścia Amerykanów z Europy.
2: Wybierz sbs.com.au/polish jako stronę główną startową. Najświeższe wiadomości, aktualności i rozrywka na stronie sbs.com.au/polish. Podobają Ci się audycje SBS Polish? Bądź z nami w kontakcie na naszej stronie Facebooka. Polub nas. Podziel się z nami swoimi opiniami. SBS Polish na stronie Facebooka.
3: Witam Państwa po reklamie i zapraszam

Na drugą część rozmowy Doroty Banasiak z Władysławem Teofilem Bartoszewskim, sekretarzem stanu i wiceministrem spraw zagranicznych RP.

0: Czy Polska posiada strategiczny plan obrony?
1: Posiada. Ten plan został przygotowany i został przekazany, z tego co dobrze pamiętam, panu prezydentowi.
0: Jak taki plan wygląda?
1: Jest jedna zmiana, która jest zmianą systemową, ponieważ NATO, a my jesteśmy członkiem NATO, zakładało, że może być taka sytuacja, że jak rozpocznie się wojna, to wojsko może się wycofać od, powiedzmy, granic państw natowskich wewnątrz swoich terytorium, po to, żeby potem te terytoria odbić w trakcie walki. Ten plan został kompletnie zredagowany po wejściu wojsk rosyjskich na Ukrainę i po tym, jak Rosjanie zaczęli dokonywać zbrodni wojennych na cywilach w okolicach Irpienia i Buczy, w okolicach Kijowa, i zorientowaliśmy się, że musi być teraz doktryna, że ani pięć ziemi nie oddamy napastnikowi, dlatego że jeśli on nam zajmie terytorium, to nam zacznie mordować ludność cywilną. Dlatego plany zostały zaktualizowane i mówią, że będziemy bronić granicy, a nie cofniemy się od granicy, co było powszechnym planem państw natowskich. I w tej chwili mówimy o tym, żeby te granice były nienaruszalne. Jednym z przykładów tego jest białorusko-polska granica, na której była zapora, zbudowana za poprzedniego rządu, która to zapora była mało skuteczna, bo 30% ludzi, którzy chcieli ją pokonać, ją pokonywali. W tej chwili, ponieważ zrobiliśmy bardzo nowoczesną, szczelną zaporę, która ma nie tylko elementy konstrukcyjne, ale również elektroniczne, monitorowanie elektronicznego, monitorowanie dźwiękowego, monitorowania. Jesteśmy w stanie rozróżnić, czy to jest człowiek, czy to jest motocykl, czy to jest samochód cywilny, czy to jest samochód wojskowy i jaki to jest. I mamy również optyczne możliwości. W związku z tym w ostatnim kwartale, w pierwszym kwartale tego roku, granica białorusko-polska została skutecznie przekroczona przez 0 osób. Również mamy zabezpieczenia antyczołgowe. Wyszliśmy z konwencji ottawskiej na temat min, ponieważ będziemy musieli używać prawdopodobnie min antypiechotnych, dlatego że jest przy takiej ogromnej sile, ogromnej fali ataków, jest to skuteczna metoda, ale jest również, mamy w tej chwili bardzo nowoczesne miny, które mogą być nieaktywne do momentu, kiedy wojna wybuchnie, więc nie zagrażają ludności cywilnej. Więc jesteśmy do tego przygotowani i to jest część naszej strategii. Strategia, nie będę wchodził w szczegóły, ale strategia...
0: To chodzi o ten pas suwałski, który Polska się tego spodziewa, tak? Uderzenia od strony Białorusi w stronę Kaliningradu.
1: Powiedziałem, że pas suwalski Królewca, pas suwalski jest mocno chroniony właśnie dlatego, że od wielu lat wszyscy uważali, że to będzie to miejsce. Nie, moim zdaniem to nie będzie to miejsce właśnie dlatego, że wszyscy się spodziewają i jesteśmy całkiem gotowi. Przerabialiśmy to w rozmaitych planach wojennych od wielu lat. Natomiast mamy rozmaite, nie będę mówił, jakie mamy plany, ale mamy plany adekwatne do zagrożenia i wzmacniamy naszą bardzo mocno, naszą flankę wschodnią i północno-wschodnią przy pomocy naszych sojuszników Norwegii, Szwecji, Finlandii, państw bałtyckich, Rumunii i ta część mamy bardzo bliską współpracę wojskową z tymi państwami i spodziewamy się, że jeżeli nadejdzie atak ze strony rosyjskiej gdzieś na nasze terytoria, znaczy państw tej flanki wschodniej, to my wspólnie na ten atak odpowiemy.
0: Czyli Polska zaangażuje się w obronę, potencjalną obronę Estonii, gdyby była taka potrzeba?
1: Nie widzę możliwości, żebyśmy się nie zaangażowali, dlatego że my tworzymy tę flankę wschodnią w pewnej solidarności i z całą pewnością, znaczy nie ja podejmuję decyzję, gdzie kto będzie wysyłał wojsko, natomiast z całą pewnością widzimy konieczność solidarnej obrony naszych granic wschodnich i dotyczyczo tak północnej Finlandii, jak i Rumunii.
0: Czy Polska spodziewa się, że na pomoc Polsce potencjalnie przyjdą Niemcy i Francja?
1: Oczywiście, że tak. Zwłaszcza, że mamy specjalny traktat, tak zwany wzmocniony traktat obronności i bezpieczeństwa z Francją, podpisany w zeszłym roku w Nancy.

0: który jest bardzo kompleksowy i nie ma żadnych wątpliwości, że Francuzi przyjdą nam z pomocą, jak również nie ma wątpliwości, że Niemcy przyjdą nam z pomocą, dlatego że nawet patrzeć na to z takiego pragmatycznego punktu widzenia, łatwiej jest Niemcom pomagać Polsce walczyć z Rosją na naszym terenie, gdyby taka ewentualność nastała, niż walczyć z Rosją na ich granicy.
1: Program SAFE, który Polska, rozumiem, spodziewa się, że wejdzie to w życie, umowa zostanie podpisana na dniach. Czy czasami nie będzie takiej sytuacji, dostaliście pieniądze na zbrojenie, zatem Polacy na pierwszą linię frontu, walczcie.
0: Oczywiście, że będziemy na pierwszej linii frontu. Jeżeli Rosjanie zdecydują się przekroczyć polską granicę, no to my jesteśmy na pierwszej linii frontu. Tylko jak pokazało naruszenie granicy, czy przestrzeni powietrznej Polski we wrześniu, w nocy z 9 na 10 września zeszłego roku, kiedy drony rosyjskie zaczęły przelatywać nad Polską. Dostaliśmy natychmiastową pomoc od Niemiec, Niderlandów, Włoch i Szwecji. I przy pełnej koordynacji amerykańskiego dowódcy sił zbrojnych amerykańskich w Europie, który działał w Belgii. W związku z tym wszyscy sojusznicy, znaczy wybrani sojusznicy, ale natychmiast się w to zaangażowali i zresztą jeden z dronów został zestrzelony przez holenderskich pilotów, którzy patrolowali przestrzeń powietrzną Polski. Więc dokładnie tego samego spodziewamy się, gdyby Rosjanie zaatakowali nasze granice, nasi sojusznicy zaczną nam pomagać natychmiast.
1: Rok temu rozmawialiśmy o tym, czy będzie wojna, czy jest zagrożenie ze strony Rosji. W tej chwili już właściwie rozmawiamy w kontekście kiedy. Kiedy to nastąpi, pana zdaniem? Kiedy Rosja może atakować albo inne kraje bałtyckie, albo targnie się na Polskę?
0: To zależy, jak zdefiniujemy atak, dlatego że Rosja już atakuje Polskę metodami może mniej konwencjonalnymi, to znaczy nie jest to kinetyczny atak wojskowy, ale mamy przykłady sabotażu, dywersji, wysadzania torów kolejowych, podpalania sklepów, zakładów przemysłowych, w Czechach również wysadzania magazynów broni, w Czechach i w Bułgarii, w Niemczech zabijania ludzi, we Francji ingerowania w ruch pociągów, w Hiszpanii też zabijania ludzi, w związku z tym tego typu wojna już w tej chwili trwa. I również cyberataki, które w ostatnim, na przykład w grudniu zeszłego roku, mieliśmy zmasowany atak na naszą energetykę ze strony rosyjskich hakerów, co zostało obronione, ale ta wojna już trwa. Jeśli chodzi o wojnę, pani redaktor pyta o wojnę typu kinetycznego, czyli wojsko przekracza granicę. Na razie żaden z dronów, który przyleciał nad Polską, nie był uzbrojony i nie zakładam, żeby to miało miejsce, bo to wywoła natychmiastową reakcję. Myśmy zapowiedzieli Federacji Rosyjskiej, że będziemy zestrzeliwać takie drony oczywiście, a jeżeli Rosjanie zdecydują się na to, żeby przestrzeń powietrzna została naruszona przez uzbrojone myśliwce rosyjskie, to zostaną na pewno zestrzelone. Więc to nie jest krok, którego się spodziewamy. Natomiast w tej chwili Rosjanie nie są w stanie prowadzić normalnej kinetycznej wojny w żadnym państwem Unii Europejskiej czy państwem natowskim, dlatego że nie są w stanie nawet zdobyć Donbasu, który od 4 lat próbują zostać. W związku z tym nie mają takiej siły. Natomiast mogą próbować właśnie wojnę hybrydową, tak, która nie będzie pełną wojną. Na pełną wojnę w tej chwili ich nie stać prawdopodobnie. Podobnie jest to kwestia minimum 1,5 roku, może 2 lat, żeby mogli dojść do tego, ale my cały czas się zbroimy i każdy rok zyskany na przygotowaniach defensywnych przeciwko Rosji to jest duży plus. I dlatego tak szybko i tak dużo wydajemy na zbrojenia. Program SAFE dostaniemy 15% z 44 miliardów euro, prawdopodobnie jeszcze w maju.
1: Jak wygląda rola Australii w tym wszystkim, w tej układance?
0: Australia jest istotnym sojusznikiem, dlatego że myśli dokładnie tak samo jak Polska i widzi połączenie dwóch teatrów. Teatru europejskiego czy wschodnioeuropejskiego z teatrem północno-wschodniej Azji. Australia sobie doskonale zdaje sprawę, że jeżeli Rosja odniosłaby znaczący sukces wojskowy na Ukrainie, to zachęci to niektóre państwa w Azji Południowej, żeby spróbować szczęścia na terenie w regionie Pacyfiku. I dlatego rozmawiamy o wzmocnionej kooperacji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, wymiana informacji wywiadowczych, współpracy z walką z dezinformacją, współpracy z walką z propagandą rosyjską wymierzoną w państwa Azji Południowo-Wschodniej, współpracą wojskową między niektórymi państwami, które grożą nam. W związku z tym akurat Australia, Japonia, Nowa Zelandia, Korea Południowa blisko współpracują z nami pod

0: żeby monitorować zagrożenie, przeciwdziałać temu zagrożeniu, pokazywać, że my mamy wspólny front, pokazywać, że jeśli ktoś będzie napadnięty, to będą konsekwencje gdzie indziej również i przygotowywać się do potencjalnego konfliktu.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim Państwa gościem był dzisiaj minister spraw zagranicznych Władysław Bartoszewski.
0: Dziękuję bardzo.
1: A za uwagę dziękuję Państwu Dorota Banasiak, SBS Polish.
2: Można słuchać polskiego programu SBS w smartfonach, online i w radiu.

0: Słuchaj ciekawych programów przez wszystkie urządzenia mobilne bezpłatnie. Odwiedź sbs.com.au/polish albo pobierz aplikację SBS Audio App. Pobierz aplikację SBS Audio App bezpłatnie z App Store albo z Google Play. Zacznij słuchać swoich ulubionych programów już dzisiaj.
1: SBS po polsku na Facebooku udostępnij innym nasze materiały.
2: Słuchaj polskich programów Radia SBS na żywo o godzinie 14 w poniedziałki, środy, czwartki, piątki i niedziele. Słuchaj nas w radiu na stronie internetowej sbs.com.au/polish, w telefonach komórkowych, w telewizji cyfrowej przez aplikację SBS Audio App, na YouTube oraz przez inne aplikacje podcastowe, a także na Facebooku na stronie SBS Polish. Audycje SBS Polish po polsku słuchaj w Australii i z każdego miejsca na świecie.

0: Komunikaty lokalne.
1: Ogłoszenia lokalne. Zaczynamy od ogłoszeń dla mieszkańców Melbourne. 9 maja w Melbourne w klubie Syrena odbędzie się bal z okazji Dnia Matki. W programie będzie grał zespół na żywo Wesoły Autobus, ogłoszenie Matki Roku i wręczenie nagrody. Drzwi otwarte o godzinie 18, muzyka od godziny 19.
0: Zespół Kujawy Sydney zaprasza na zabawę z okazji Dnia Matki w sobotę 9 maja w klubie polskim Bankstown. W cenie biletów wędliny, ciasta, kawa i herbata oraz występ zespołu Kujawy Sydney. Informacja i rezerwacja miejsc Jola 0400689379. Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Australii zaprasza na wykład Przygoda i zwycięstwo w programie Australian Alone, opowiada Krzysztof Wojtkowski. 14 maja o godzinie 19 w Polskim Biurze Opieki Społecznej Polker, 14 Lion Road, Mount Waverley. Biuro Opieki Polker w Mount Waverley w Wiktorii zaprasza na przedstawienie, poczęstunek i niespodziankę z okazji Dnia Dziecka 23 maja od godziny 10 do godziny 13. Występują Delicja Szampańska, w tej roli Anna Nassif, i Pieruk Włodek, w tej roli Michał Macioch. Wstęp bezpłatny. Dział szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu webinariów metodycznych, literackich i historycznych, skierowanych do polonijnych nauczycieli, edukatorów i rodziców w Australii. Spotkania będą się odbywały na platformie Zoom o godzinie 19 w następujących terminach. 20 maja temat kultura jako oręż, 10 czerwca temat czytanie prezentem na całe życie, literatura dziecięca, 15 lipca temat wyprawa przez II Rzeczpospolitą, wycieczka w czasie i przestrzeni, 20 sierpnia temat sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego, część druga. Czas trwania każdego ze spotkań 75 minut, wykład 60 minut plus pytania i odpowiedzi 15 minut. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Komisja Oświatowa Polonii Australijskiej zaprasza dzieci i młodzież z Australii do udziału w konkursie 100 lat, które łączy Polskę. Kolej w oczach młodej Polonii. Konkurs organizowany jest w celu upamiętnienia jednego z patronów roku 2026 polskich kolei. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży polonijnej na temat polskich kolei państwowych. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach artystycznych i wiekowych. Kategoria plastyczna od 5 do 18 lat, kategoria literacka od 10 do 18 lat, kategoria multimedialna od 10 do 18 lat. Każdy uczestnik może zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę. Termin nadsyłania prac 16 sierpnia 2026 roku. Ogłoszenie wyników 1 września. Konkurs został objęty patronatem honorowym.

Przez ambasadę RP w Kamberze, konsulat generalny RP w Sydney i Polskie Koleje Państwowe. Szczegóły oraz karta zgłoszenia dostępne na stronie www.polisheducation.com.au/aktualności. No cóż, nasza audycja dobiega końca. Żegna się z Państwem Joanna Borkowska-Surucic i dziękuję bardzo za uwagę. Jutro spotkacie się Państwo z Dorotą Banasiak. A ja jak zwykle na zakończenie piosenka kolejna zespołu Perfect. Chcemy być sobą. Życzę Państwu udanego popołudnia.